Ochla min nek leman sib Man hopxi lauċ il-ġlit u il-gwerer Man hopx violenza d-mija